wonapɛ woyɛ mfitiaseɛ ɛne yɛwieye nyame ne wo ka sɛ wokra sɛ yɛwɔ nyameɛ wodifoɔ abɛnte nyame ne wo sidɛ nyameɛ.